0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchajcie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Co się zmienia, kiedy zaczynam myśleć odnowionym umysłem? Po pierwsze, zostaje złamany nawyk myślenia grupowego. Już nie jestem pod wrażeniem tego, co wszyscy inni mówią lub myślą, a nawet tego, co mówi większość. Zaczynam myśleć jak Chrystus.
4: Może ty też czujesz presję otoczenia? Ludzi, którzy próbują wymóc na tobie, żebyś przyjął opinię ogółu i skłonić cię do stadnego myślenia. Witamy w audycji Pełnia Życia, w której usłyszymy ostatnią część wykładu pastora Chucka Swindolla Jak myśli przemieniony umysł, należącego do potężnej serii zatytułowanej List do Rzymian – Konstytucja naszej wiary. Dotarliśmy do 12 rozdziału, który rozpoczyna się od prośby apostoła Pawła o przemianę i odnowienie umysłu. Czyta Zygmunt Karel.
3: Proponuję zastanowić się dzisiaj nad tym, co werset 3 mówi nam o właściwym myśleniu o sobie samym. Sługą jesteś wtedy, gdy służysz bez zwracania na siebie uwagi, a nie, że robisz coś dlatego, iż uważasz, że jesteś nikim. Masz wieczną duszę, za którą umarł Chrystus. Za wszystkie dobre uczynki, które zrobisz w mocy Ducha Świętego, będziesz nagrodzony. Bóg obdarzył cię swoją miłością wtedy, kiedy cię zbawił i kiedy włączył cię do swojej rodziny. Nie jesteś kimś bezwartościowym, nie jesteś robakiem, który nie ma żadnego znaczenia. Paweł nic takiego nie powiedział. Powiedział natomiast: nie myśl o sobie nic ponadto, co powinieneś myśleć, ale myśl o sobie prawdę. Z tego miejsca Paweł idzie dalej i wchodzi w tematykę naszych relacji z innymi wierzącymi. Każdy z nas ma wiele różnych organów, które tworzą jedno ciało i to ciało, jeśli funkcjonuje właściwie, pozostaje w harmonii. Ale jeśli doznaliśmy udaru, to może przestać funkcjonować nasze ramię. Nie pomaga wtedy ciału, a tak naprawdę na wiele sposobów mu przeszkadza, kiedy chcemy wykonać jakąś pracę, używając tych części ciała, które funkcjonują. Chodzi o to, że każda część naszego ciała jest ważna i odnowiony umysł pamięta o tym. Co jest prawdą odnośnie ludzkiego ciała, jest również prawdą odnośnie ciała Chrystusa. Nie ma czegoś takiego jak nieważny, nieistotny, zdewaluowany członek w ciele Chrystusa. Przejdźmy teraz do drugiego rozdziału listu do Filipian. Przeczytam go. Proszę was, zechciejcie być dla mnie powodem do radości. Niech zaistnieje wśród was jedność dążeń, tożsamość miłości, wspólnota ducha, chodzi o jedność, i zbieżność pragnień. Nie poszukujcie niczego w celu wynoszenia się jedni ponad drugich. Nie gońcie za próżną chwałą, lecz z całą pokorą uważajcie innych za lepszych od was samych. Niech nikt nie szuka tylko własnego dobra, lecz niech myśli o sprawach innych. To przypomina mi o dwóch ostrzeżeniach, na których chciałbym się przez chwilę zatrzymać. Tu będzie mała dygresja. Ding, ding, zadzwonił dzwoneczek. Tak więc na chwilę zmieniam temat. Musimy się wystrzegać skrajnego indywidualizmu. Jeżeli jest jakaś słabość w ruchu niezależnych wspólnot opartych na Biblii, to jest nią z pewnością duch niezależności. Nie ma nic złego w tym, że myślimy jako indywidualne jednostki. Tak być powinno, ale nie myśl o sobie, że jesteś jeden jedyny w twojej okolicy. A co gorsza, że jesteś jeden, jedyny w Kościele. Jesteś jeden, jesteś jednostką, ale Kościół nie kręci się wokół ciebie. Mogę powiedzieć, jestem jeden, ale to wszystko nie kręci się wokół mnie. Strzeż się skrajnego indywidualizmu. Mamy tutaj jeszcze jedno ostrzeżenie. Strzeżcie się przed wywyższaniem kogokolwiek. Nieważne, jak bardzo jest ta osoba obdarowana, ani jak bardzo jest wpływowa. Nie jest ważne, jak bardzo była pomocna w twoim życiu. Nikt z ludzi nie zasługuje na wywyższenie. Tylko jeden zasługuje na to, by być wywyższonym i jest to ten, który nigdy cię nie zawiódł. Jego stopy nie są zrobione z gliny. On nigdy niczego złego nie zrobił, nic złego nie pomyślał, nie działał w zły sposób. To nasz Zbawiciel, który jest głową Kościoła. Nikt inny nie jest głową Kościoła, tylko Chrystus. Oczywiście musimy uważnie dobierać to, co czytamy i robić to z rozwagą, ale strzeżmy się tego, aby czerpać tylko z jednego źródła duchowej informacji. Kiedy mamy odnowiony umysł, to właściwie postrzegamy samych siebie, nie jesteśmy aroganccy, a nasze oceny są rozważne. Po drugie, właściwie myślimy o innych. Bóg jest pierwszy, inni drudzy, a my na trzecim miejscu. Musimy wystrzegać się przejaskrawionego indywidualizmu i niepohamowanego wywyższania jednostek. A teraz powiem kilka słów o trzeciej kwestii. Chodzi o to, byśmy mieli właściwe podejście do naszych darów duchowych. Tak zatem rozpoczniemy od definicji, by upewnić się, co kryje się pod pojęciem dar duchowy. Otóż dar duchowy jest nadzwyczajną zdolnością darowaną każdemu wierzącemu przez Ducha Świętego, który umożliwia nam wykonywanie pewnych funkcji z łatwością i owocnie. Zrozumiałeś to? Jest to nadzwyczajna zdolność dana każdemu wierzącemu, a to oznacza, że również tobie. Większość z nas posiada więcej niż jeden dar. Jako pierwszy jest wymieniony dar prorokowania. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Dar proroctwa do stosowania zgodnie z wiarą. Tu kilka słów wyjaśnienia. Zanim Biblia została spisana, prorocy przemawiali ex cathedra. Mówili, gdy byli pod Bożym natchnieniem i nie było w tym żadnego błędu. Byli Bożymi oratorami. Kiedy przyszedł prorok i przekazał jakąś wiadomość od Boga, to trzeba było się z tym liczyć. Było tak, ponieważ jeszcze nie wszystkie księgi były spisane. Biblia nie była kompletna. Obecnie, kiedy Biblia jest już kompletna, nie mamy potrzeby takiego proroka. Bóg mówi w taki sposób, jak nikt inny obecnie nie potrafi mówić. Jego słowo przemawia bez błędu. Drugi dar, o którym jest tutaj mowa, pojawia się w wersecie 7. Ci, którzy zostali obdarzeni darem posługiwania, niech posługują innym. Ten dar posługiwania jest też nazwany darem pomagania lub służenia. Od tego słowa wywodzi się nasze słowo diakon, czyli usługujący. Może powiesz teraz, w porównaniu z prorokiem czy nauczycielem, któż chciałby mieć dar pomagania? No cóż, pozwól, że cię trochę zachęcę. Ewangelista Marek powiedział o Jezusie, że Syn Boży przyszedł nie po to, aby mu służono, ale aby sam służył. Jest tam użyte to samo greckie słowo diakoneo. On przyszedł, aby służyć. Jezus używał daru służenia i pomagania przez cały czas swojej służby. Można zatem powiedzieć, że każdy z nas ma służyć tak jak Chrystus. Często służymy w jakiś sposób poza kulisami Kościoła, dzięki czemu Kościół jako ciało może dobrze funkcjonować. Podam kilka przykładów. Nauczyciele pomagają w służbie nauczania. Jest służba związana z muzyką. Jedni grają na instrumentach, a inni śpiewają solo albo są częścią chóru. Jeszcze inni służą w innych dziedzinach. Pomagają przy budowie, służą jako służba medyczna, pomagają na parkingu. Muszę dodać, że to ostatnie wymaga jeszcze dodatkowego daru – odwagi. Są tacy, którzy witają ludzi w kościele, inni wykonują różne prace biurowe, jeszcze inni sprzątają, opiekują się i dowożą chorych. Są różne prace techniczne, w tym związane z obsługą urządzeń audio-wideo. Możesz służyć w kościele na wiele różnych sposobów i wszystko jest ważne. To może być twój dar. I dlatego Paweł mówi, jeśli masz dar posługiwania, to służ nim. Co z nauczycielami? Ci, co posiadają dar nauczania, niech korzystają zeń nauczając. To jest zdolność przekazywania objawionej prawdy w sposób przejrzysty, przystępny i efektywny. Nauczyciele mają sposób, by z księgi wyciągnąć słowo pisane i wprowadzić je w nasze życie. Pomagają nam w odkrywaniu i zrozumieniu prawdy, którą w przeciwnym razie byśmy przeoczyli i utracili. Każdy z nas mógłby wymienić nauczycieli, którzy mieli wpływ na jego życie. Czasami nauczyciele stają się mentorami i jest to najwspanialszy poziom nauczania. Ktoś, kto wygładza twoje życie i pomaga ci przekształcić się w osobę, jaką zgodnie ze swym przeznaczeniem powinieneś się stać. To jest nauczanie w najlepszej możliwej formie. Idźmy dalej. Podobnie też niech umacnia innych ten, kto z łaski Bożej potrafi podnosić innych na duchu. Mamy tu umacnianie lub napominanie. Napominanie jest to zdolność przekazywania komuś prawdy. Apel wzywający do działania. Niektórzy mówcy mają dar napominania. Mają zdolność skonfrontowania złych rzeczy, radzenia sobie z grzechem, zdolność obnażania obojętności. Kiedy słyszysz, jak przemawia ktoś, kto ma dar napominania, to masz poczucie, jakby ta osoba czytała w tobie jak w otwartej księdze. Kiedy znajdujesz się w towarzystwie takiej osoby, masz wrażenie, jakby znała każdą ciemną stronę twojego życia. Ale chwileczkę, bo napominanie ma wydźwięk negatywny, a w oryginale w języku greckim jest tutaj użyte słowo parakaleo, które oznacza wspólne wołanie. Jest to też słowo użyte dla określenia Ducha Świętego. Jest to słowo, które jest używane dla pocieszania i umacniania innych. Będzie to dar doradztwa. Jakże cenny jest taki dar w ciele Chrystusa. Jeśli nigdy nie byłeś w ogromnej emocjonalnej potrzebie i nigdy nie odczuwałeś potrzeby porozmawiania z kimś, nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jaką może to przynieść ulgę i korzyść. Ale jeśli kiedykolwiek byłeś w takiej sytuacji, to nie możesz przecenić tego, jak wiele wniosło to do twojego życia. To jest częścią daru napominania. A co myślisz o następnym darze, który dotyczy dawania? Posłuchaj. Ten, kto dzieli się z innymi tym, co posiada, niech czyni to szczerym sercem. Wszyscy wierzący powinni dawać i być szczodrymi, ale osoba, która posiada ten dar, posiada nadzwyczajną wrażliwość na potrzeby innych i jest pobudzana, by dawać więcej niż normalną miarę. Czasami są to ludzie bogaci, ale bardzo często robią to ludzie niezamożni. Czasami tacy ludzie dają czas i energię lub dzielą się swoją wiedzą. Kiedy wraz z Cynthią, moją żoną, byliśmy niedawno w centrali Towarzystwa Tłumaczy Biblii Wyklefa w Orlando, to słyszeliśmy wiele historii ludzi, którzy dawali ogromne dary. Nie wymieniano ich nazwisk, ale mówiono o ich darach. Dzięki temu tłumacze biblijni mogli wybudować stacje misyjne. Wybudowano też kościoły w odległych, samotnych i niebezpiecznych miejscach. Dawca jest wiatrem pod skrzydłami wizjonera. Dawca jest tym, kto ma dar dawania, daje na właściwe sprawy i ma właściwą motywację. Kiedy wraz z żoną byliśmy studentami pierwszego roku w seminarium i zaczynał się drugi semestr, to pewien człowiek zdecydował się zapłacić za nas czesne. Był to człowiek obdarzony darem dawania. Nie tylko zapłacił za wszystkie 4 lata naszych studiów, ale też za 16 innych studentów. Nie usłyszysz ode mnie jego nazwiska, bo poprosił mnie, bym nigdy publicznie o nim nie wspominał. I nie wiedziałbyś o tym, gdybym ci tego nie powiedział. Kiedy byłem na 3 roku, postanowiłem, że napiszę mu długi list z podziękowaniami. I tak zrobiłem. Napisałem, drogi panie, tutaj nazwisko, chciałbym, aby pan wiedział, jak wiele znaczy dla nas pański dar. Mocno się przyłożyłem do tego listu i wysłałem go. Odesłał mi ten list z powrotem i dopisał pod spodem: przestań mi pisać listy o moim dawaniu, masz się uczyć, po to płacę ci czesne. Podoba ci się to, prawda? Był to ostatni list, jaki do niego napisałem. Jeśli dalej będziesz pisał takie listy, to przestanę ci płacić. W porządku, proszę pana, więcej nie będę. Kiedy masz dar dawania, to nie czekasz, aż twoje imię zostanie wykute w brązie. Nie oczekujesz, że jakiś budynek zostanie nazwany twoim imieniem. Chociaż czasami tak się zdarza i nie widzę w tym nic złego. Ale chodzi o to, aby nie to było motywacją Twojego dawania. Dajesz, ponieważ podoba Ci się ten projekt i chcesz dać na tę konkretną sprawę. A teraz przyjrzyjmy się okazywaniu miłosierdzia. Paweł kończy tu na tym darze, co wcale nie oznacza, że jest to dar najmniej znaczący. Ale na tym kończy. Napisał tak. Ten, kto okazuje innym miłosierdzie, niech czyni to radośnie. Jest to nadzwyczajna zdolność odczuwania potrzeb cierpiących ludzi. Ludzie posiadający taki dar wiedzą, co powiedzieć, kiedy powiedzieć i jak to powiedzieć. Potrafią usługiwać we wspaniały sposób ludziom przebywającym w szpitalach. Wspaniale pomagają umierającym. Wiedzą, jak rozmawiać z ludźmi, którzy są głęboko zranieni i cierpiący. Mój długoletni przyjaciel, który już nie żyje, Joe Bailey, wraz z żoną przetrwał śmierć trzech swoich synów, Daniego, Johna i Joe. Czy możesz to sobie wyobrazić? Jeden zmarł po operacji, kiedy miał 18 dni. Drugi zmarł, kiedy miał 5 lat z powodu białaczki. Natomiast trzeci zmarł w wieku 18 lat po wypadku na sankach i walce z hemofilią. Po tym wszystkim Joe napisał książkę Co widać z karawanu. Oto co napisał w tej książce. Siedziałem rozdarty smutkiem. Ktoś przyszedł i mówił mi o tym, co robi Bóg. Dlaczego to się stało? O nadziei wykraczającej poza grób. Mówił i mówił bez ustanku i mówił rzeczy, o których wiedziałem, że są prawdziwe. Byłem nieporuszony i marzyłem o tym, żeby już sobie poszedł. Jakiś czas później przyszedł inny człowiek i usiadł obok mnie. On nic nie mówił. Nie zadawał mi naprowadzających pytań. Tak, siedział obok mnie przez godzinę albo i dłużej. Słuchał, kiedy coś powiedziałem, a potem pomodlił się prosto i krótko i poszedł. Byłem poruszony. Byłem pocieszony. Nie chciałem, żeby odchodził. Jest dar okazywania miłosierdzia. Jeżeli posiadasz taki dar, to nie wzbraniaj się, aby go używać. Złamane, cierpiące serce jest w każdym kościele, w każdej społeczności. Osoba znajdująca się w potrzebie jest bliżej ciebie niż kiedykolwiek mógłbyś to sobie wyobrazić. Co się zmienia, kiedy zaczynam myśleć odnowionym umysłem? Po pierwsze, zostaje złamany nawyk myślenia grupowego. Już nie jestem pod wrażeniem tego, co wszyscy inni mówią lub myślą, a nawet tego, co mówi większość. Zaczynam myśleć jak Chrystus, tak jak jest napisane w Piśmie. To jest ważne. Nawyk myślenia stadnego zostaje złamany. Po drugie, stale czerpię korzyści z dostrzegania tego, czego nie widzą inni. Posiadam zdolność rozróżniania, jakiej nie posiada ten świat. Nie wpadam w panikę, nie śpieszę się do osądzania. Jestem bardziej spokojny niż spanikowany. To jest stałą korzyścią odnowionego umysłu. Inni w końcu to zauważą i będzie to miało na nich wpływ. Zaczną robić to samo. Chciałbym zachęcić nas wszystkich, byśmy zdali sobie sprawę z tego, kim jesteśmy w Chrystusie, byśmy szanowali innych za to, kim są i za to, co wnoszą do ciała Chrystusa. Chodzi o to, byś rozumiał i cenił dary duchowe, które Bóg dał tobie i ludziom wokół ciebie, a szczególnie abyś cenił tych, którzy mają takie dary, jakich ty sam nie posiadasz. Dobrze, słuchałeś bardzo cierpliwie i usłyszałeś wiele informacji. Sądzę, że jest to dobry czas, aby każdy z nas zrobił sobie swoje własne podsumowanie. Może masz poczucie, że ulegasz trendom tego świata, bo jesteś otoczony przez dość wpływowych ludzi lub większość ludzi, z którymi pracujesz, myśli w taki sposób, jak myśli ten świat. I być może czujesz, że jesteś daleko od spraw Bożych. Kiedy pracowałem nad tym wykładem, to myślałem właśnie o tobie. Teraz masz możliwość, aby powiedzieć: chcę zacząć myśleć samodzielnie, podobnie jak uczeń w szkole. Dzięki Bożej łasce poproszę, aby Pan prowadził mnie swoim słowem. Chcę przestać zwracać tak wiele uwagi na to, co inni ludzie mówią lub myślą. Będę prowadził swoją firmę w sposób podobny do tego, jak robiłby to Chrystus, gdyby był za nią odpowiedzialny. Zacznę myśleć o sobie w taki sposób, który Bogu oddaje chwałę i umniejsza moje znaczenie, poskramia moje ego. Przestanę tak wiele uwagi poświęcać temu, co zrobiłem i sprawom, w których jestem dobry. Będę również brał pod uwagę mocne strony innych ludzi. Być może jest to dzisiaj Twoją modlitwą. Chcesz, aby Pan Cię poprowadził i abyś mógł rozpoznać, jaki jest Twój dar i byś mógł zacząć go używać. Jeżeli nigdy nie zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, to teraz możesz to zrobić. Pozwól, że się pomodlę. Ojcze, jestem Ci wdzięczny za radość służby. Dziękuję Ci za przywilej służenia Tobie w obrębie moich darów. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę to robić i że mogłem to robić przez tak wiele lat. Jakże wdzięczny Ci jestem za sposób, w jaki używasz swojego słowa, po pierwsze w moim własnym życiu, a po drugie w życiu innych ludzi. Dziękuję Ci za tych, którzy są wiernymi wykonawcami Twojego słowa, a nie tylko jego słuchaczami. Modlę się, by Twoje imię było wywyższone, aby Twój Kościół wzrastał i mocniej kochał Ciebie i siebie nawzajem. Byśmy nigdy nie byli winni wysyłania w świat z naszych szeregów ludzi egocentrycznych, zarozumiałych, aroganckich. Byśmy wypuszczali w ten zagubiony świat ludzi, którzy znają drogę i przeżywają swoje życie w mocy Ducha. Dziękuję Ci za każdego, kto żyje w ten sposób i za to, jak wiele możemy się od nich nauczyć. Ojcze, obdarz nas Twoim błogosławieństwem i łaską. Modlę się o to w imię Jezusa. Amen.
4: Żeby poznać swoje duchowe dary i w pełni zrozumieć, co znaczy, co mi daje i do czego zobowiązuje to, że jestem w Chrystusie, muszę właściwie rozumieć Jego Słowo. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej dokończenia wykładu zatytułowanego Jak myśli przemieniony umysł. Zanim się rozstaniemy, pragnę w kilku słowach podziękować Państwu. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Powtórzę jeszcze raz nasz adres. Fundacja IFL Polska. Skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami, albo upłynęło już trochę czasu od naszej ostatniej rozmowy, zapraszamy. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800 444 101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Polecam również kontakt mailowy. Podaję adres kontakt@ifl-polska.pl. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, pragniemy sprezentować płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindolla. Dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej następnej audycji, a w niej kolejnego wykładu pastora Chucka Swindolla. Do usłyszenia.